0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.